0: Радио Рация.
1: Адметнай часткай пейзажу падляшшай беларускай гарадзеншчыны з'яўляюцца старадаўнія, часта закінутыя вясковыя могільнікі. Замест звычайных помнікаў тут стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, а сам звычай пахавання тоіць у сабе шмат таямніц. З нагоды 70-годдзя аддзела археалогіі музея Падляшша у Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка Губерта Ляпёнкі, прысвечаная гэтым унікальным аб'ектам, што азначае сам панятак «сялянскія могілкі памежжа», які беларускі вучоны спрычыніўся да іх адкрыцця і навуковага апісання, што менавіта знаходзяць археолагі падчас раскопак на такіх аб'ектах. І чаму праз памежны крызіс ды санкцыі даследаванне гэтай супольнай спадчыны сёння фактычна прыпыненае? Пра гэта Вольга Сямашка паразмаўляе з археолагам і даследчыкам Губертам Ляпёнкам.
2: Гость рации.
3: Спадар Губерт, мы замер с вами знаходимся у экспозиции Падляшскага музея, прысвечанай 70-годзе дзела археалогіі гэтага музея, і гаворым з вами пасля вашай лекцыі пра сялянскія могілкі памежжа. Стаім мы зараз каля вельмі цікавага экспаната, антрапаморфны крыж, які мае паганскае паходжанне, але мае хрысціянскую сімволіку, і такіх экспанатаў даволі шмат вакол нас і было на вашай лекцыі, то пару словаў, як такія крыжы павязаны агулам з паняткам сялянскія могілкі памежжа і што агулам азначае гэты тэрмін.
4: Тобше, чым стоім, то є дуже камень кшталту людскіго, на którym widzimy nie tylko przedstawienie tych krzyży, które są na samym środku, ale także i widzimy, że cała forma kamienia jest w formie takiej ludzkiej, przypomina sylwetkę ludzką. To jest bardzo ciekawy przykład powiązania tego, co jest stare z nowym, bo ten kamień, ten idol pogański najprawdopodobniej został odnaleziony na cmentarzysku ze stalami w Piękach koło Gródka. I tam właśnie na samym środku przez mojego poprzednika w dziale archeologii Krzysztofa Burka został odnaleziony i zabezpieczony, dlatego znajduje się dzisiaj w naszym muzeum. Jest o tyle interesujący, że forma jest ewidentnie pogańska, a ryt, który widzimy tutaj na twarzy, postaci, na takiej dużej części głowy, tuż nad barkami, w postaci trzech krzyży, gdzie środkowy jest umieszczony na takim podwyższeniu. Wedle jednych interpretacji ten ryt przedstawiał Golgotę, czyli miejsce męczeni pańskiej, a według drugich interpretacji cerkiew, którą tutaj widzimy. I to pokazuje tak naprawdę, jak czasami niejasne i niełatwe do opowiedzenia jest właśnie historia tych cmentarzy, bo cmentarzyska ze stalami to jest część mogiłek. Cmentarze, które występują przy wsiach bardzo często i na terenach tutaj Podlasia, ale także na terenach Białorusi, Groźnieńszczyzny i dalej w kierunku wschodnim, bardziej trzymają się granicy północnej samej Białorusi, na południowej Litwie też ich trochę jest. I one są o tyle interesujące, że pozwalają nam opowiadać o tym, czego nie można było się dowiedzieć z źródeł historycznych. Bo poprzez badania archeologiczne tych miejsc, które pochodzą od końca XV wieku do połowy XIX wieku na Podlasiu, dajemy głos tej warstwie ludzkiej, która nie miała możliwości wcześniej o sobie opowiedzieć. To chodzi mi oczywiście o chłopów. I to, co my jako archeolodzy uzupełniamy, dowiadujemy się z tego wszystkiego, jest nie tylko tyle, co pisano o chłopach, no to wiemy od historyków, ale też kim chłopi byli pod względem biologicznym. Wiemy, jak byli odżywieni, wiemy skąd, jak wyglądało ich codzienne życie, trudy, ale także ich pochodzenie. To udaje też nam się znaleźć w samych kościach poprzez badanie i na przykład izotopów. Przez te izotopy samych azotu i węgla wiemy mniej więcej, jakie wyglądało ich wyżywienie.
3: Сам гэты панятак сялянскі могілкі памежжа цікавы і для ўвогуле для даследчыкаў у Беларусі ў тым ліку, таму што мы ўжо прывыклі, што звычайна ў Польшы можна пачуць, што вось калі вясковыя могілкі, то дакладна яны напэўна беларускія, калі вось, напрыклад, бліжэй да касцёла, то дакладна, напрыклад, польскія. Наколькі агулам мажліва такое размежаванне і ці можам мы казаць, што, напрыклад, калі вясковыя могілкі, то не чыста беларускія, ці ўсё ж такі тут няма розніцы пад канфесіямі і на вясковых могілках маглі ляжаць усе мажлівыя народы.
4: Ciężko tak w ogóle powiedzieć, żeby w tamtych czasach w państwach nowożytnych warstwa chłopska miała już swoją narodowość, czy to polską, czy litewską, czy białoruską, czy ukraińską. Kwestia narodowości i przynależności, jeden język, jedno państwo, jedna kultura, to jest wymysł XIX-wieczny, wychodzący z tak zwanego konceptu Mitteleuropy niemieckiego. Tam to właśnie powstało. W przypadku wielonarodowej Rzeczypospolitej obojga narodów, która składała się z ziem ruskich, ziem litewskich, ziem polskich, ciężko jest powiedzieć, że ten cmentarz konkretnie należy do, na przykład, tak jak pani powiedziała, chłopów białoruskich, a że tam są pomieszani. Co ciekawe, według badań Piotra Guzowskiego, najnowszych opublikowanych w ramach prac historycznych, to jest Ośrodek Białostocki, wychodzi na to, że bardzo często te pochówki były związane z małżeństwa na wsiach, tutaj na Podlasiu. Były, w ogóle chodziło o gubernię grodzieńską, właśnie te tereny, czyli to i Podlasie, dzisiejsza Białoruś. I co bardzo często są małżeństwa mieszane. Już od XVI wieku, że mieliśmy katolika, który jest typowo wiązany powiedzmy z Polakiem, i prawosławnego, który jest typowo wiązany właśnie z żywiołem tutaj białoruskim, jednak połączeni w ramach jednego już w XVI wieku, więc dla nich, jeżeli dokumenty już to wskazują, że nie było różnicy, to tym samym nie było różnicy kulturowe, że konkretnie. I oczywiście ci ludzie po małżeństwie, przeżywszy swoje lata, musieli umrzeć, więc zostali chowani na tym cmentarzu przy samej wsi. Więc mamy dowód na to, że na jednym cmentarzu leżą i katolicy, i prawosławni. Tutaj jakiekolwiek konotacje, czy że powiązane z konkretnym rodem, no nie mają sensu, bo to nie są te czasy. Kategorie myślowe, które my mamy dzisiaj, które dla wtedy po prostu jeszcze nie istniały.
3: A kiedy my w ogóle mówimy o pamiątkach wojskowych mogilki Pamierza, to jaki pierwszy czas one ochopliwują?
4: Samo zjawisko mogiłek obejmuje czas od końca XV wieku do połowy XIX wieku, czyli to jest to, co nazywamy późnym średniowieczem, okresem nowożytnym i powiedzmy tu blisko współczesnością. To właśnie to jest ten czas, czyli to jest czas prawie że 350 lat funkcjonowania tego typu zjawisk. No, w niektórych przypadkach do 400 możemy spokojnie to rozszerzyć. Więc to jest bardzo długi czas właśnie na utworzenie się fenomenu, które prawdopodobnie jest wynikiem chrystianizacji tej Europy Środkowo-Wschodniej, po zanik fenomenu, czyli związany z imperializmem rosyjskim, prawdopodobnie zmianami oświeceniowymi. Prawdopodobnie to sprawiło to, że wszystkie te takie wynalazki, bo mogiłki to jest wynalazek tutejszy, to jest stąd, po prostu kończą swoją ciągłość kulturową w momencie dominacji właśnie tych państw oświeceniowych i ich zmiany pod względem regulacji prawnych w stosunku do chowania zmarłych.
3: Podczas swojej lekcji z Padar Hubert wy pokazywali bardzo ciekawą mapę rozmieszczenia serenckich mogiłek Pamierza i, co ciekawe, na samym Podlasie ich było tam może z dziesiątek, chyba wyznaczonych, takich doslidowanych, a większość все-таки znajdowała się na
4: Aktualnie, wedle mojej wiedzy, pod względem występowania, większość tych stanowisk znajduje się w te, które znamy i które się zachowały do dzisiaj. Jednak na terenach Białorusi. Tam jest o wiele większe przestrzennie to zachowane. W Polsce, na tej mapie, które pokazywałem, było więcej tak nagromadzonych punktów na terenie Podlasia, dlatego że ja mam dostęp do weryfikacji tego. A aktualna sytuacja geopolityczna po prostu nie pozwala na to, żeby archeolodzy, którzy dotychczas zajmowali się tym tematem, to jest szkodowo pan Czerewko z Uniwersytetu Płockiego, no a Ala Kwiatkowska, która w latach 90. to badała, ale już nie, czy na przykład Mikołaj Plawiński, który też się tym zajmował uniwersytetem, oni już nie mogą kontynuować tej pracy, bo albo z przyczyn politycznych, albo z przyczyn tej, że z tych samych przyczyn politycznych nie ma ich teraz na Białorusi, więc nie mogą tego robić dalej. Więc dlatego ta moja mapa wyglądała w taki sposób, że nagromadzenie na Podlasiu jest, dlatego że tu jest Hubert Lepionka, który ma dostęp do nich. To, co było pokazane na terenach Białorusi, to jest literatura opublikowana do 2014 roku. Cisza, bo jest duży w ogóle problem z nauką archeologiczną na terenach teraz Białorusi.
3: A wy z uliką wskazanego, Patryk Hubert, macie wy zaraz dostęp do materiałów, archiwów związanych z chrześcijańskimi mogiłkami Pamierza, jakie znajdują się w Białorusi? Czy jest jakaś współpraca z Akademią Nauk?
4: Kontakty mamy. Mamy możliwość ich nawiązywania, tylko one są z góry skazane na porażkę. I to z powodów tak naprawdę z jednej strony to, co się dzieje i ucinanie kontaktów naukowych ze strony właśnie jakby samej Białorusi, ale to rządowych z tej strony, z drugiej strony też i sankcji po prostu Unii Europejskiej względem Białorusi. I to jest bardzo krzywdzące w ogóle dla rozwoju nauki, bo przecież to badamy fenomen, który łączy te kraje, tę jedną przeszłość wspólną, kulturową, tak jak te mogiłki od Białegostoku przez Mińsk po Witebsk. W tym kierunku. Całość, jednak fenomen bardzo podobny do siebie. Dzisiaj no, jest rozdzielony granicami krajów. Przez politykę no, nie może być do kontynuowania. Na przykład ja jako badacz tutaj polski no, nie, powiem szczerze, nie poważę się teraz pojechać na Białoruś, żeby tam weryfikować te stanowiska i też no, niestety nie mam już kolegów, którzy by mogli to kontynuować tam na miejscu.
3: Тым не менш, падчас сваёй лекцыі вы неаднаразова падкрэслілі, што ж такі першым, хто заняўся пытаннем сялянскіх могілак памежжа, быў такі акурат беларускі навуковец. Што пра гэта вядома?
4: Першым такім бадачам, які в ogóle jakby przybliżył światu, że w ogóle istnieje takie miejsce, to był Wandalin Szumkiewicz, który już w 1907 roku publikował swoje znaleziska w okolicach Naczy. To właśnie on. I on pierwsze historie, właśnie bardzo ciekawe, bo też zapisywał właśnie tą łacinką, czyli język białoruski pisany właśnie alfabetem łacińskim. On już tam to zapisywał taki, w takiej informacji, bo jednocześnie to był archeolog i etnograf. Później jego jakby badaczem, który jeszcze miał z nim kontakt, ale już też zaczął, no to był Józef Jotkowski z Grodna. Organizator właśnie tego pierwszego Muzeum Archeologiczno-Historycznego, którego dzisiaj jeszcze mamy kontynuatorów w ramach tej jednej, tej samej instytucji. To byli pierwsi. No i takie część tych informacji też znajduje się u Fiodora Pokrowskiego, który był archeologiem takim bardziej gubernialnym. On wydawał takie monografie poszczególnych guberni grodzieńskiej, wołkowyskiej, mińskiej i tak dalej. Poszczególnych jeszcze zaceratów, że tak się wyrażę, dziedzictwa archeologicznego. Ale on to nie robił będąc w terenie. On to robił na podstawie ankiet, które wysyłał do parafii i te ankiety mu zsyłały właśnie informacje, co jest w okolicy. I to jest ciekawe, bo czasami na przykład niektórzy kapłani nie chcieli pisać, że jest jakiś pogański cmentarz. Taka mgiełka, bo to tak, dlaczego by ciebie w ogóle to jest? Bali się, że państwo by zaczęło pytać, więc często takiej rzeczy nie pisać. Dopiero późniejsza, druga seria ankiet, która uspokajała, że to jest na cele naukowe, dopiero pozwoliła na lepsze zdobycie danych.
3: І зараз мы акурат бачым вось ужо вынікі 70-годдзя працы аддзела археалогіі Падляшскага музея, знаходзіцца зараз у экспазіцыі. Пару слоў пра цікавы экспанат, звязаны з сялянскімі могілкамі памежжа, што варта прыйсці паглядзець, што знайшлі агулам.
4: W tej części właśnie wystawy naszej jubileuszowej na 70-lecie działu archeologii pokazuje efekty tego projektu Mogiłki Pogranicza, który prowadzę od 2017 roku. W tym narożniku, po pierwsze, to co możemy zobaczyć, to już z samego wejścia przykuwające oko duży idol kamienny z pienie, który został na cmentarzysku znaleziony, a także i fotografie oraz zabytki z innych stanowisk terenów Podlasia i archiwalne, i aktualne. Tak samo w związku z zabytkami to zobaczymy i kolie paciorków szklanych, monety, wyposażenie osobiste, jak elementy stroju, przykładowo fajka też jako rzecz osobista, znalezione właśnie w trakcie badań na tych cmentarzyskach w ramach tej gabloty, a także i fotografie pokazujące to, jak te cmentarze wyglądały kiedyś, jak wyglądają dzisiaj, a także ja tutaj w trakcie jednej z oprowadzeń po tych cmentarzyskach, tutaj w tym przypadku w Halickich.
3: Tak, no właśnie lekcja zabrała się około półsotni człowieku, uczali wielmi ciekawe pytanie i mnogi ludzie pytali się, a pro stan zachowanosti tych mogilek ogólnych, bo my baczymy, że mnogie mogilki były całkiem zniszczone podczas gospodarczych potrzeb, robót. Możemy zaraz сказать, что все селянские могилки помежа на Подляше доследованы?
4: Nie możemy. W przypadku historii badań nad tym tematem, część, powiedzmy 15-30% dzisiaj znanych została w ogóle przez konserwatora objęta ochroną. To wynika po prostu z poziomu rozpoznania tych cmentarzysk. One teraz są łatwiej identyfikowalne, kiedyś były mniej. I też trzeba zaznaczyć jedno, że jako, że cmentarzyska nowożytne, to archeologów na początku nie były, jak tworzyło się archeologiczne zdjęcie Polski, niekoniecznie to, co było nowożytne, a też uznawane jako XIX-wieczne, bo też były takie rzeczy z nim związane, nie były koniecznie archeologią. To już traktowane jako etnografia. Więc na początku samego tego projektu inwentaryzacji nie było ich wszystkich znajdowanych. W ramach moich badań ja na terenach Podlasia odnalazłem już ponad 80. Wcześniej było znanych ich 15-20, więc ta już liczba się powiększa i to tak naprawdę z każdym rokiem badań rośnie, bo nie tylko ja już sam znajduję, ale już sami Podlasiacy znajdują i piszą do mnie informacje na temat takich właśnie stanowisk, które są obok nich. Więc ta liczba rośnie. A biorąc pod uwagę to, co wychodzi z analizy takiej na przykład przestrzennej, że każda wieś miała swoją. Ile mamy wsi na Podlasiu, tyle prawdopodobnie mamy tych cmentarzysk.
3: Tomu znika logiczne pytanie. To, co wy rozkazywali na lekcji pra wioskowe mogilki Pamirza, czy możemy сказать, że to są mogilki, jakie nie zjawiają się współczesnymi mogilkami, to bok, jakie mają na sobie współczesne nagrobki, wykorzystują się aktywnie. I my кажем выключно про пахаванні на вызначенной территории, где маются старожитные стелы, крыжи.
4: Слово могилки, которое тут, оно походит, очевидно, это прославянское слово, связано с могилу. Каждый славянин świetnie to rozumie, ten źródło słów. Te могилки, как та назва, которая teraz występует, no to ten człon oznacza właśnie te miejsca stare, nieużywane, raczej в ten способ. Raczej dzisiaj nie powstają nowe mogiły. Już mówimy cmentarze, prawda? Bardziej w tą stronę idziemy, czy nekropolie. Na przykład też jeszcze tak używamy, chociaż głównie to cmentarze. Same słowo mogiłki jest jakby oznacza to, co było stare. Nieduży cmentarz, bo mamy te ki, że to mogiłki ma. Ten za nie mogiły, tak? Czyli nie ma tego twardego. Samo słowo pogranicza jest, po prostu pokazuje, jak one są transgraniczne. Że one nie są związane tylko, powiedzmy, że mogiłki Podlasia, czy mogiłki Grodzieńszczyzny, tylko właśnie pogranicza, bo pogranicze to nie jest zawsze jedna linia, tylko to jest szeroki pas kulturowy, który występuje. Po prostu cała, mówi się też o kulturze pogranicza, która korzysta z tego, że istnieje jakaś granica. I wzajemnie kultury występujące w pograniczu na siebie oddziałują i po prostu się ubogacają. Więc w tym przypadku jest to po prostu jednocześnie określenie fenomenu, a jednocześnie określenie jego specyficzności.
3: I takie pytanie po zachowanie selenskich mychlok pomierza, bo był przywiedziony podczas lekcji przykład Zalu, які знаходиться по дорозі, вёска, яка знаходиться по дорозі на басовіщу городку, і там до апошнього заховувалися старожитні такі вязкові могілки, це існує все-таки одна стела. Тим не менш, шмат людей їздять про залуки у городок, у Білорусь, і не відають про те, що там заховуються такі могілки, нема познак, нема стендів. І зараз так само гучали питання, чи варто підписувати, чи варто позначати. Як ви рішите, чи є тут перспективи заховання такої могілкової спадщини для будучих поколінь?
4: Так. Є така ситуація, що дуже частина, нестати, не є jeszcze oznaczonych, nawet taką podstawową tablicą, że to jest zabytek. Ja staram się prowadzić takie współprace z różnymi podmiotami właśnie, że oznaczamy te miejsca. Na przykład takie mogiłki teraz w Jagłowie zostaną oznaczone tymi tablicami w okolicach gminy Nowy Dwór, tam to się udaje. Przykładowo mogiłki w Załukach, które już są no, po drodze na pasowiszcza, no, de facto jadąc. Wystarczy tą z tej trasy troszeczkę wcześniej zjechać, skręcić w lewo w stronę wsi i tam po lewej stronie my miniemy takie miejsce, gdzie stoi dzisiaj parę stel po środku i dalej jest wieś przy samym wjeździe, więc to można łatwo uniknąć jako miejsce dosyć niecharakterystyczne. To też jest z powodu stanu zachowania samych tych mogiłek. Tak, w przyszłości będzie ich więcej oznaczony. W ogóle planuję zrobić coś takiego jak szlak turystyczny. Ja są oznaczonymi miejscami, gdzie one występują, tak żeby każdy mógł według swojego własnego uznania zwiedzać. Ale to jest po prostu melodia przyszłości.
3: No i pokud taki szlach, który taki rychtuje, to koniecznie warto przyjść i w Podlaski muzej, poglądać i sami szlachy takich, i poglądać, gdzie znajdują się te wiązkowe mogiłki, i poglądać, co tam było znajdzione tak samo.
4: Zapraszam wszystkich zainteresowanych na obejrzenie nie tylko samych mogiłek, bo to jest jeden z 18 części tej wystawy 70-lecia działu archeologii, który pokazuje to, co na Podlasiu badano od czasów założenia naszego działu, czyli to jest 56 rok, 12 czerwca, dokładnie do dzisiaj. Zrzesze i pokolenia badaczy, którzy spędzili swoje życie, czas, no i często też i zdrowie na odkrywaniu przyszłości i to będą mogli Państwo prześledzić od tych najstarszych projektów, dowiedzieć się o tych archeologów, którzy stoją za tymi zabytkami, poprzez te projekty, gdzie jeszcze nasze budowizny, tej osoby tutaj mówiącej, są jeszcze dostępne i można nas spotkać, więc zapraszam do tej podróży przez przestrzeń, czas i ludzi.
3: Dziękuję, Hubert, i życzę plony pracy na dalej.
4: Dziękuję bardzo.
2: Gość racji.
1: Z archeologem i doświadczykiem Muzeja Podlaszczał Białostoku Hubertem Lapionkiem rozmawiała Olga Siemaszka.

0: Radio Racja.
1: Dzień z racji, informacyjna, muzyczny efir. Jeszcze jedno zaproszenie z Podlasza. Zastawa 70 u Białowieży. Minowita siódy. Warta zawitać na początku kalendarnej w osieni, kap uchapić za chwost żniwieńskую prychażość podlaszskich palow, podychać wiekawym lesam i prosto odpaczyć od swoich. Ośrodek Bractwa Prawosławnej Młodzi w Białowieży, jaki mieści się tut i zostaje miejscem sustrecz i letnich zjezdów młodzi, proponuje najbogatszą kulturną programu. 4 i 5 wierośnia tut ladzica sustreczy podlaskiej tradycji bezmierzał. Każe gospodar prostory, kierownik ośrodku Białowieża i doradca marszałka podlaskiego województwa Aleksandr Wasylyuk.
2: Ja zawsze podkreślam, ośrodek Białowieża to nie tylko miejsce, w którym budujemy i remontujemy fizyczne budynki, ale przede wszystkim budujemy wokół tego społeczność i dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa tym razem możemy zaprosić wszystkich do wizyty w naszym ośrodku, bo zawsze trzeba mieć jakiś powód, żeby przyjechać albo razem z nami popracować, do czego bardzo często zachęcamy i nadal zachęcamy, ale też raz, dwa razy do roku chcemy już nawet teraz w momencie, kiedy jeszcze może warunków do końca nie mamy, zapraszać wszystkich, żeby wspólnie się integrować. I tym razem chcemy pokazać lokalne tradycje związane z kulturą białoruską między innymi. Głównie nawet, tak można powiedzieć.
3: Czytałem o programie Budzie jeża specjalna białoruska, tak rozumiem tradycyjne, Budzie botaniczna wędrówka, co ogólnie czekajcie?
2: Tak, program opiera się głównie na warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych. Jeżeli chodzi o warsztaty kulinarne, to chcemy zaprezentować dania związane z kalendarzem cerkiewnym, no bo ośrodek jest też związany mocno z cerkwią. Dania, które wszyscy wiemy, ale nie zawsze umiemy zrobić. Takim przykładem mogą być właśnie na przykład busłowe łapy, które robimy na święto zwiastowania. To jest jeden warsztat. Drugi warsztat to jest to, co najczęściej tutaj na naszych ziemiach jest spożywane, czyli wyroby z ziemniaka. Warsztaty prowadzą też osoby, które już z nami od dłuższego czasu współpracują, czyli Barbara Troc i pani Helena Datczuk. Jeżeli chodzi o warsztaty rękodzielnicze, to w ogóle istnienie ośrodka rozpoczęło się od warsztatów grancarskich. Jana, który przyjechał z Białorusi, Wani, który pierwsze warsztaty zrobił tutaj, teraz jest bardzo popularnym garncarzem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. I po 2-3 latach wraca do nas pokazać, troszeczkę pobawić się gliną razem z dziećmi, ale też z dorosłymi, wszystkimi osobami, które będą zainteresowane. Dobrym przykładem jest ten spacer etnobotaniczny, bo to jest w ogóle propozycja, która pojawiła się od Iwony Zienkiewicz, która od lat współpracuje ze mną z różnymi stowarzyszeniami. Sama powiedziała, że z chęcią coś takiego zrobi. Jest jednym z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, więc na pewno będzie to bardzo ciekawa rzecz. No i od zawsze, jeszcze z czasów Bractwa, kiedy robiliśmy tam obchody 20-lecia Bractwa, na scenie występował Doroteusz Fionik i teraz też wraca, by troszeczkę o tańcu, śpiewie popowiadać, ale przede wszystkim, by w praktyce wspólnie pośpiewać przy ognisku, bo to jest, te spotkanie jest przede wszystkim zrobione po to, żebyśmy mogli się przyjechać i ze sobą poznać. Warsztaty, wszystkie inne rzeczy są w pewnym sensie dodatkiem, ważną rzeczą, bo trzeba też coś robić i zapełnić ten czas, ale najważniejsze jest to, żebyśmy dajemy taką możliwość tym wszystkim ludziom, którzy chcą się czegoś więcej o środku dowiedzieć, ale też chcą się ze sobą zintegrować i być może wymyślić nowe działania na przyszły rok, bo o tym też na pewno będziemy rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o budownictwie drewnianym. Artur Puszkarewicz, który z nami wspiera nas przy naszych remontach i sam jest też wykonawcą i architektem, podzieli się swoim doświadczeniem z remontów, z prac nad domami właśnie starymi, domami podlaskimi, co warto zachowywać, a co może nie warto zachowywać, więc jeżeli ktoś jest też przed remontem swojego domu, to w sobotę na pewno warto będzie przyjechać i być może zadać jakieś trudne pytania dla naszego prowadzącego.
3: I jeszcze wśród punktów waszej programy jeszcze jedkasto poznaczno, że to tak, będzie konkretna robica.
2: Tak, większość osób, które wymieniłem do tej pory, to są osoby, które już były w naszym ośrodku, ale za każdym razem, każde nasze spotkanie i warsztaty to też osoby nowe, które z nami będą współpracować i mamy nadzieję dołączą do naszej ekipy i tak większość naszych zajęć prowadzą osoby, które już z ośrodkiem współpracował, ale też zależy nam na tym, żeby grono prowadzących warsztaty poszerzać i w tym roku warsztaty tkackie poprowadzi Anna Olesiuk-Sawicka.
3: Агулам сустрэча трывае 2 дні. Ці можна так зразумець, што будзе начоўка нейкая на месцы? Бо там і месца прыгожае, сэрца Белавежскай пушчы, цікавая праграма. Напэўна, цяжка будзе выехаць адтуль так проста.
2: Ністэты, ежелі ходзі о месца ноцлегове, то наш ашродак яшчэ не дыспануе месцамі ноцлеговымі, так, жабшы мы моглі то офіціальні агласіць і ўдастэмпніць. Ежелі хтось хтяў бы разбіць намят, то ачывіце, ёст можліве. Дужо месц вакул нас, ежелі хтось барзо патрэбуе, то завшы можемы вспомоць і вспольне пашукаць такіго месца ноцлеговага. В ашродку бэнду ноцова osoby zaangażowane z projektem, bo też już sporo osób jest zaangażowanych i te osoby, które z nami pracują, które przyjeżdżają, remontują ten ośrodek. Mamy nadzieję, że to też będzie czas dla nich, żeby się wspólnie spotkać i żeby też te grono powiększyć.
1: Сустрэчы падляжскія традыцыі Безмежа ў Белавежы па адрасе застава 70 чакаюць на гасцей з 11 да 18 гадзіны 4 і 5 верасня. У праграме майстар-класы па рэгіянальнай кухні, ткацтве, працы з глінай, этна-батанічны шпацыр, а таксама супольныя спевы і танцы. Удзел бясплатны.

0: рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй і яшчэ адно падляжскае запрашэнне. Пачатак верасня – выдатны час, каб выправіцца ўсёй сям'ёй на свежае паветра і адчуць сапраўдную атмасферу падляжскай вёскі. Бо ўжо ў нядзелю 6 верасня ў аграсядзібе «Конны законтак» у Грыневічах Вялікіх, што пад Бельскам падляжскім, адбудзецца кірмаш прыроды і традыцыі. Прадстаўнік арганізатара Томаш Пеньскі запрашае завітаць на свята, дзе аб'яднаюцца рэгіянальныя смакі, рамёствы і дабрачыннасць.
2: Natura i tradycja, czyli wszystko, co jest naturalne i kojarzy się z naszą tradycją. Będziemy mieli przeróżnych wystawców, którzy będą wystawiali swoje rękodzieła oraz wyroby nasze tradycyjne, tutaj podlaskie. Będzie także, będą różnego rodzaju warsztaty, między innymi warsztaty zrobienia sękacza. Będą przyśpiewały nasze tutaj regionalne zespoły. Będzie też organizowana zbiórka charytatywna. W tej zbiórce charytatywnej będą nas wspierały różnego rodzaju gwiazdy, czyli przedstawiciele, aktorzy seriali naszych tutaj regionalnych, podlaskich, czyli rolnicy Podlasia i żony Podlasia, a więc będziemy mogli poznać Gienkę, Andrzeja, Aldonę, Tomka, Monikę, Maćka, Galę, Benię, wiele innych osób. Mamy bardzo szczytny cel. Cel jest zebranie pieniążków na dzieci z hospicjum, po to, żeby spełnić ich marzenie, które czasami jest bardzo dla nich ważne, a nie zawsze są pieniążki na taki cel.
3: I to naprawdę ważna sprawa, tym bardziej, że na kiermaszy zbierają miejscowe majstry, rukodzielniki, wytwórcy. Co można będzie znaleźć na ich stendach i czemu dla was важна прэзентаваць менавіта рэгіянальныя прадукты, ці можа быць сказваецца на становішчы рамеснікаў, на ваш падлежанне і міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і Польшы.
2: Musimy pamiętać przede wszystkim o swoich korzeniach. Musimy pamiętać, że tutaj jesteśmy blisko Białorusi. Mniejszość białoruska jest dość duża na tym obszarze. Poza tym te nasze lokalne produkty są już naprawdę coraz mniej dostępne na naszym rynku. Naszym zadaniem jest, żeby wspierać tych producentów, tych lokalnych, żeby organizować im różnego rodzaju właśnie jarmarki, żeby ich kojarzyć ze sobą. No i żeby zachęcić nie tylko naszych tu mieszkańców regionalnych, mieszkańców Białegostoku, naszego województwa,

0: Będzie można porozmawiać z tymi ludźmi, z tymi bohaterami, będzie można zrobić sobie prawdopodobnie zdjęcie, spotkać, poznać ich, bo naprawdę nie znam wcześniej żadnej imprezy, na której byłyby zarówno gwiazdy i rząd Podlasia i rolnicy Podlasia z tych seriali. A tutaj będziemy mieli ich prawie że wszystkich w jednym miejscu. Tak jak już wspomniałem, z głównych bohaterów będzie Gienek Andrzej, Jastrząb, Walik, Tomek, Cieślikowie, Monika, Maciek, osoby bardzo dobrze znane, nie tylko znane tu na naszym Podlasiu, ale także w całej Polsce. I będzie można z nimi porozmawiać, poznać ich.
1: Tak, i to naprawdę było ciekawe i siemiom, różnym pokoleniom. A co podostawali dla dzieci, samym maleńkim? Czemu ważne, aby najmłodsi znajomili się z podlaskiej tradycji?
0: Dla nas przede wszystkim dla dzieci będą oprowadzanki dla koniach. Będą różnego rodzaju warsztaty. Dmuchaniec rozstawiony. Będzie można skorzystać z offroadów, takimi starymi jeepami otwartymi.
1: Так само при схермашу будет ладиться добрачинный сбор. Мы уже казали, для кого будут накированы сродки. Почему вы вышли провести добрачинный сбор и на кольки долго он будет протягиваться? Только на хермаш будет распространяться, тем более закрыне больше регулярный час таких сборов.
0: Planujemy, żeby było to cykliczne. Ta edycja będzie oczywiście w niedzielę od 6 do 18 godziny. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować przez wiele lat. Skąd pomysł, może jeszcze powiem i dlaczego chcemy to zrobić? No bo ja osobiście uważam, że jestem szczęśliwym człowiekiem, mam zdrowie, mam rodzinę, mam przyjaciół, zdrowych przyjaciół. Od wielu osób w życiu doznałem dużo dobra. Uważam, że mam taki obowiązek, zarówno ja, jak i Stowarzyszenie Redditus oraz moi przyjaciele z Konnego Zakątka, że skoro my mamy od życia, dostaliśmy wszystko, co jest najważniejsze, czyli zdrowie, to naszym obowiązkiem jest też pomóc innym, przede wszystkim dzieciom, którym nie wiadomo, jak to dalej życie się potoczy, którym każdy rok może być ostatnim. Naszym obowiązkiem jest im pomóc, pokazać im dobre serce, spełnić ich marzenia, bo na wiele rzeczy są pieniądze, ale na takie marzenie, takie szczególne marzenie, to naprawdę ciężko jest. Rodzice nie mają tych pieniążków, bo zawsze są ważniejsze potrzeby. Chłopczyka, na którego będziemy zbierać na jego marzenie, on na przykład jest jakby fanem pewnej kreskówki. Jego marzeniem jest, żeby odwiedzili go właśnie ci goście z tej kreskówki, czyli aktorzy, no żeby się przebrać, po prostu przyjść. Taką niespodziankę chcemy zrobić. Czasami takim drobiazgiem można spełnić jego marzenie.
1: Sprawy są naprawdę dobre i kiermasz obiecaje stać udalym, temu od was z podartum aż naprykancy. Czemu 6 września warto przyjechać na kiermasz u Hryniewicz Wielkie?
0: 6 września warto przyjechać do Hryniewicz Dużych, do Konnego Zakątka. Przede wszystkim dlatego, że spotkają tam się ludzie o wielkim sercu, którzy będą chcieli wesprzeć akcję charytatywną, że będziemy mogli wesprzeć lokalnych przetwórców, wystawców, że będziemy mogli posłuchać lokalnych tych pieśni, być może tańce pooglądać. Po prostu musimy tam być. Dla tych dzieci, dla nas, dla przyszłych naszych pokoleń. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto może przyjechać, tam nie przyjechał. Zapraszam serdecznie do Konnego Zakątka w Hryniewiczach Dużych. Oczywiście zapraszam też jako Stowarzyszenie Redditus.
2: На кермаші природи і традиції у Гриневичах В'яліких ви зможете набити екологічні м'ясцові продукти для дітей, рихтують адмислові майстер-класи і забави. Початок о 12 годині, у ближайшу неділю, у виход вольний.